mienza lanke, gam mienza lanke, na bisegi le garose, a mienza lanke.